0: Zostawi mnie?
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

Suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie

0: SK2. Nowy Sącz.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Reklama.
1: Witaj szkoło. Spodnie, t-shirty, buty, bluza. A ty masz już swoją listę? Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu oficjalnie ogłasza powrót do szkoły. U nas znajdziesz wszystko, co masz zapisane na liście zakupów. No to jak? Plecak gotowy? A ty? Europa 2. Przygotuj się na rok szkolny z nami.
0: I po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Reklama. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.

Jest niedziela, godzina 9, a my rozpoczynamy wspólne granie najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Lady Punki, Marchewkowe pole.

Patrząc na to, że dzisiaj mamy ostatnią niedzielę wakacji, przedostatni dzień wakacji i już we wtorek wszyscy wracają do szkoły, to warto może taki spontan sobie urządzić i gdzieś wyskoczyć, coś zrobić ciekawego. No, Michał Szczygieł nam o tym śpiewa w numerze Spontan. A już teraz Anna Maria Jopek i Ale Jestem.

0: SK2.
1: Wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i

Jugopolis, Paweł Kukiz i miasto budzi się. Patrząc na to, że za nami ostatnia sobota wakacji, to rzeczywiście miasto może się dopiero budzić albo jeszcze się nie obudziło. I to dopiero przed wszystkimi mieszkańcami. Ale spokojnie, niezależnie od tego, czy wy właśnie przekręcacie się na drugi bok i dopiero co otwieracie oczy, czy może jesteście w pracy albo gdzieś w terenie, na zakupach na przykład, bo dzisiaj przypominam niedziela handlowa, to my wam gramy. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Już teraz Sarah James.

0: Oskar Cymsi bez końca to najnowszy numer od tego artysty, który brzmi idealnie. Tak właśnie gramy wam w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, ale spokojnie, bo przed nami kolejne takie się pojawią. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Sarsa, ale także Red Lips.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chcesz tańczyć? 5 września No Limit Dance Academy w Nowym Sączu zaprasza na dzień otwarty.
6: Nowy nabór na nowy sezon. Taniec nowoczesny, hip-hop, breakdance, dancehall, high heels, zumba, yoga i zdrowy kręgosłup.
5: Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Bez ograniczeń wiekowych.
6: Szczegóły i zapisy na Facebooku.
5: 5 września No Limit Dance Academy. Nowy Sącz, ulica Grodgera 5.
6: Dołącz do nas i tańcz bez limitów.
1: I po reklamie.

0: Ania Dąbrowska i tego chciałam. Tak kończymy godzinę 9:00, po 10:00 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Bledka, ale będzie też Tilaf.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Z tego, co chcę teraz powiedzieć, mogą ucieszyć się panie, niekoniecznie panowie, ale przypominam, że dzisiaj 30 dzień sierpnia, dzisiaj też niedziela handlowa, więc jeśli zapomnieliście jeszcze o jakimś wyposażeniu do szkoły dla dzieciaków, to to jest ten moment. Możecie wybrać się na zakupy. Dzisiaj. Panów serdecznie przepraszam za te informacje, ale obiecuję najlepsze polskie hity, które poprawią wam humor. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Można powiedzieć, że to był jeden z tych najlepszych hitów wakacji. Męski Granie Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Tańczę. Tak wam gramy w Radiu SK2 już teraz.

Edyta Bartosiewicz i Sen. Tak, chciałabym to połączyć z kolejnym numerem, który będziemy za chwilę grać i no, mam nadzieję, że to Sen, że to już ostatni dzień lata. Gips i Igo, ostatni dzień lata już teraz w Radiu SK2. Korzystajcie jeszcze dzisiaj z tego wolnego.

0: Dawid Podsiadło, trójkąty i kwadraty, to takie dla, to tak dla przypomnienia mam wrażenie, dla wszystkich tych, którzy już, no może nie od wtorku, ale od środy usiądą w szkolnych ławkach i przypomną sobie, co to jest ta matematyka. Tak wam gramy w Radiu SK2, a już za chwilę Gabriel Fleszar i Bilet do nieba.
1: Reklama.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Witaj szkoło. Spodnie, t-shirty, buty, bluza. A ty? Masz już swoją listę? Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu oficjalnie ogłasza powrót do szkoły. U nas znajdziesz wszystko, co masz zapisane na liście zakupów. No to jak? Plecak gotowy? A ty? Europa 2. Przygotuj się na rok szkolny z nami.
4: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
5: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
6: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Ja nie wiem, jak to jest, ale mam wrażenie, że dzisiaj każda piosenka jest tematyczna i nawiązuje do tego zbliżającego się rozpoczęcia roku szkolnego. Kult, gdy nie ma dzieci. Drodzy rodzice, to już chyba za wami, przed wami, tak jak i przed nami. No, zbliżający się nowy rok szkolny, ale także godzina 11, po 11 kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
5: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
10: I po reklamie.
0: Godzina 11, jest niedziela i to jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity, które gramy wam dalej. Godzinę 11 rozpoczniemy sobie razem z Sanach i Jestem Twoją Bajką. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Kombi i Ślad, jak ten numer bardzo dobrze brzmi, a przed nami Cleo i Łowcy Gwiazd. To jest Radio SK2, ja nazywam się Kinga Baryga i zapraszam na wspólne spędzenie przedpołudnia niedzielnego.

Jedni mówią, że to idealny letniaczek, a inni, że piękna ballada miłosna. Dla mnie obie wersje nadają się idealnie na określenie tego właśnie utworu. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. Tak wam gramy w Radiu SK2, a już teraz Goja i W zasięgu twego wzroku.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 12, ale jeszcze trochę nam czasu zostało i jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Już za chwilę Natalia Schroeder i Liber, wszystkiego na raz. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Pani Celinka wie, co jest super.
2: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam, tak kończymy godzinę 11, po 12 kolejne najlepsze polskie hity, na przykład Mrozu i Nie ma miejsca jak dom. Ten numer ja bardzo, bardzo lubię, ale wy też go lubicie.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to alpejskie mleczko Milka. 11,99. Kupując dwa opakowania z kartą Moje Intermarché. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chcesz tańczyć? 5 września No Limit Dance Academy w Nowym Sączu zaprasza na dzień otwarty.
10: Nowy nabór na nowy sezon. Taniec nowoczesny, hip-hop, breakdance, dancehall, high heels, zumba, yoga i zdrowy kręgosłup.
9: Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Bez ograniczeń wiekowych.
10: Szczegóły i zapisy na Facebooku.
9: 5 września No Limit Dance Academy. Nowy Sącz, ulica Grodgera 5.
10: Dołącz do nas i tańcz bez limitów.
1: I po reklamie.
0: Dzisiaj 30 dzień sierpnia, niedziela, wybiła godzina 12, ja sprawdziłam w kalendarzu, że dzisiaj obchodzimy Dzień Taksówkarza, więc wszystkiego dobrego, drodzy kierowcy, drodzy taksówkarze, składamy wam najlepsze życzenia i gramy najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Dawid Podsiadło i najnowszy klip. Ten numer już za nami, a przed nami elektryczne gitary. I co ty tutaj robisz? To dla wszystkich tych, którzy w niedzielę muszą pracować i zastanawiają się, tak właściwie, co w tej pracy robią.

Zespół pochodzący z Łodzi, którego numery brzmią bardzo, ale to bardzo dobrze. Wideo i Bella to już za nami w Radiu SK2, a przed nami Ale Jazz od Sanach i Vito Bambino.

0: Margaret i Prima Ballerina to najnowszy numer od tej artystki, który bardzo dobrze brzmi. Są tacy szczęśliwcy, którzy mogli zobaczyć właśnie ten występ na Top of the Top Sopot Festiwalu. Jeśli nie mogliście, to zaglądajcie koniecznie na naszego Instagrama Radia SK2, bo tam fotorelacja, ale także wideorelacja z całego tego festiwalu.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to alpejskie mleczko Milka. 11,99. Kupując dwa opakowania z kartą Moje Intermarché. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: I po reklamie.

0: pytanie to mogą sobie zadawać na przykład osoby, które przeżyły jakąś taką wakacyjną miłość. Życzę Wam, żeby z tej wakacyjnej miłości narodziło się coś większego. A po godzinie 13 kolejne najlepsze polskie hity. Zostawiam Was w bardzo dobrych rękach, bo antenę przejmuje Kamil Kowalski. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
7: No tak. To ostatnia niedziela wakacji. To co, szybki teraz obiadek, ostatnie spojrzenie na to falujące morze, selfie z misiem na krupówkach albo kawka przy jeziorze. I wracamy z wami do domu przy polskich numerach, których mam dla was tyle, ile piasku w ciuchach z plaży.
1: Najlepsze polskie hity.
7: Wakacjujemy się na początek ze Smolastym i z Doną do czasu, nim zajdzie słońce.

0: No ten numer musi wybrzmieć do końca. Niepokonani perfektu. W SC2 pokonujemy z wami kilometry, a droga nie jest łatwa. Na krajowej dziesiątce dajecie znać, że w Lipnie wypadek.
1: Na miejscu cały czas jest policja, droga jest zablokowana.
0: Uważajcie, kochani, na siebie, jesteśmy z wami w trasie do ostatniego kilometra.
2: SK2.
0: W rytmie najlepszych polskich hitów.

0: Kasia Kowalska. Do końca. Pięknie. Pięknie w te bębenki uderzała. To teraz cofamy się w czasie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Wakacje zaliczone, no tak, przechodzą do historii. Jak utwór, który zapisał się w historii polskiej muzyki. Między innymi dlatego, że jest idealny do balowania. I to od 40 lat. Za tobą pójdę jak na bal. Krzysztof Krawczyk, nazywany polskim Elvisem, w tym numerze pokazał, że nie ma gatunku, w którym by się nie odnalazł. W towarzystwie orkiestry i latynoskiego brzmienia na parkiet chce się iść jak w dym.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: To jest ten południowy temperament, tropikalny klimat, no muzyka, która w te kończące wakacje się pachnie słońcem.

0: idealnie się tego słucha w aucie. W SC2 Zalia Tylko Kochaj Mnie. A propos, jak przyjeżdżacie koło stacji, to lepiej zatankujcie. To ostatni weekend z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN. Paliwo może tak o 70-90 groszy strzelić do góry. No ja to chyba dzisiaj jednak zatankuję, bo później to człowiek będzie patrzył na dystrybutor jak na biżuterię.
1: SK2. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.

0: Ale ten syntezator robi robotę, nie? Kto by pomyślał? Sławomir Łosowski z kombi znalazł ten syntezator w komisie, w Berlinie akurat jak był. No i powstał m.in. taki hit Słodkiego Miłego Życia od kombiaków przed godziną 14, o której aktualne i najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
1: I po reklamie.
0: I newsa mam dla was takiego, że wszędzie pięknie, ciepło i słonecznie, tylko na Pomorzu i na Kujawach możliwe przelotne opady deszczu. Najcieplej w Opolu 27 stopni, w centrum 25, na zachodzie 23, najchłodniej Suwałki 22. Jak na koniec lata bardzo fajnie. A i dzisiaj ostatnia niedziela wakacji, ale nie ostatnia.
1: Najlepsze polskie hity.
0: Nie ostatnia niedziela handlowa. To co, po obiadku już można iść na spacer do galerii. A co? Numer dla tych, którzy będą dźwigać czy w markecie, czy w galerii te tobołki, siłacz.

0: Stanach w SC2 ITP i tym podobne polskie hity za chwilę ITD, czyli tak dalej gramy dla was w SC2. Lato trwały, cały czas trwa, a z wakacjami jest tak, jak napisał na Messengerze Eski2 Artur, który jest z córą na działce. Z wakacjami jest dziś jak w piosence Mietka Foga.
1: Ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas.
0: Nie no, na wieczny to nie, za 10 miesięcy powtórka.

Wiktoria Kida, Oscar Cyms w SC2. Polskie hity, ale też i zagraniczne ciekawostki. Czytam, że w Islandii zakończyło się referendum właśnie. Temat, czy Islandia ma dołączyć do Unii Europejskiej. No i Islandczycy powiedzieli, że oni nie chcą do Unii. Czyli po staremu. Ryby, gejzery i święty spokój. I...

0: królowa polskiej muzyki Beata w ST2, Beata Kozidrak, która zagra królewski koncert w Ogrodzie Pałacu Zamojskich 18 września w akustycznej odsłonie. To będzie ostatni wieczór lata.
1: SK2. Reklama.
2: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
3: Słyszysz ten dźwięk? Market PSP Mrówka w Kamionce Wielkiej poleca myjki ciśnieniowe Stalco już od 299 zł. Odwiedź nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. PSP Mrówka, Kamionka Wielka. Blisko Ciebie.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Witaj szkoło. Spodnie, t-shirty, buty, bluza. A ty, masz już swoją listę? Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu oficjalnie ogłasza powrót do szkoły. U nas znajdziesz wszystko, co masz zapisane na liście zakupów. No to jak? Plecak gotowy? A ty? Europa 2. Przygotuj się na rok szkolny z nami.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chcesz tańczyć? 5 września No Limit Dance Academy w Nowym Sączu zaprasza na dzień otwarty.
11: Nowy nabór na nowy sezon. Taniec nowoczesny, hip-hop, breakdance, dancehall, high heels, zumba, yoga i zdrowy kręgosłup.
10: Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Bez ograniczeń wiekowych.
11: Szczegóły i zapisy na Facebooku.
10: 5 września No Limit Dance Academy. Nowy Sącz, ulica Grodgera 5.
11: Dołącz do nas i tańcz bez limitów.
1: I po reklamie.

0: Wracacie pociągiem z wakacji? To tak jak Maryla śpiewa z Krzysztofem Zalewskim, a dali naprawdę topowy koncert w Operze Leśnej. Do pociągu trzeba wsiąść byle jakiego, bagaż nieważne. A jeżeli konduktor zapyta o bilet, to powiecie, że dostaliście go od Marylki. Ten kamyk zielony. A za chwilę 15 i wracamy do najlepszych polskich hitów w SC2.
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i termin.

0: płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: I po reklamie.
3: Mamy 15. Czas odpocząć po tym wczorajszym sobotnim sprzątaniu. Przygotowałem dla Was błyszczące kawałki w tej godzinie, stygnące lato. Od topowych artystów z Tobą na chacie w SC2 gram tylko polskie hity i to jakie...

0: Mysłowic i chłopcy w SC2, chłopcy z firmy SpaceX wystrzelili, czytam przed chwilą dokładnie, w kosmos teleskop.
1: 3, 2, 1, ignition and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
0: Teleskop ma szukać planet spoza Układu Słonecznego. I ma to robić z odległości, wow, ponad 1,5 miliona kilometrów od Ziemi.
2: SK2.
0: Ciekawe, kto poleci go naprawić, jak się zepsuje.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: ST2, jesteśmy wierni polskim hitom?
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Również te, które trwają i są w naszej głowie latami. Przed chwilą Natalia Kukulska, to teraz słów kilka o jej mamie, Annie Jantar. Gdy powiem Anna Jantar, nic nie może przecież wiecznie trwać, człowiek myśli, no świetny utwór Ani. A nic bardziej mylnego, bo prawie 5 dekad temu wieloletni klawiszowiec, basista też, Budki Suflera, Romuald Lipko, po raz pierwszy napisał piosenkę nie dla Budki, tylko dla wykonawcy spoza swojego zespołu. No i padło na Annę Jantar. I choć Ania śpiewa, nic nie może wiecznie trwać, to ten hit będzie trwał w nieskończoność.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I fajnie, gdyby też wakacje mogły tak trwać. Anna Jantar? Nic nie może wiecznie trwać.

0: Shona i Nita. Razem nitują swoje głosy i dają znać, że chcieliby zaklepać sobie wysokie miejsce w polskiej liście hitów gorącej dwudziestce Eski 2 i tylko wy macie tę moc, aby wysoko wskoczyli. No, zrobiła się cisza, to z ciszą pośród czterech ścian za chwilę Ania Wyszkoni.
1: Reklama.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.

0: Piosenka z buziakiem w roli głównej, Pocałuj noc od Warius Manx w SC2, a będzie okazja do okazywania uczuć tej nocy, która ma być bezdeszczowa w okolicach 15 stopni. Zabierzcie z tej nocy jak najwięcej wakacyjnego klimatu. A do klimatu polskich hitów wracamy za chwilę po 16 w SC2.
1: Reklama.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple zł 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka lody na

0: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
3: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
4: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
5: I po reklamie.
6: Ściskacie kierownicę. Za chwilę jedyneczka albo dwójeczka. Bardzo dobrze trafiliście. W SC2 możecie też dociskać do bagażnika te wszystkie walizki, a potem w domu, kurczę, skąd tyle prania się wzięło po tygodniu? No jest 16, my jesteśmy z wami i z tym wszystkim w głowie. Ostatni dzień lata o smaku mango. Takie hity w SC2 i tylko polska muzyka.

0: I od razu przyjemniej się wraca. Bardzo dobrze to brzmi w samochodzie. Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata w SC2, a dzisiaj dzień tych, którzy wożą nas do pracy, na randki, na lotnisko załóżmy, albo na imprezy. Do tego jeszcze miasto lepiej znają niż GPS, a mieszkańców miasta nawet jeszcze lepiej znają. Taksówkarze, dzisiaj wasze święto to nie jest fake, to jest prawda. Wszystkiego dobrego dla całej taksówkarskiej ekipy.
1: SK2.
0: Taksówkarz wie, że każda podróż ma początek, koniec, ale też czasem bardzo ciekawy środek.

SC2 Agnieszka Chylińska, Królowa Łez, które płyną, gdy kurs okazał się za drogi. Dzisiaj w SC2 wozimy się, w końcu dzień taksówkarza mamy. Sporo pozdrowień na Messengerze SK2 od Was dla mistrzów kierownicy. Jeden przykład mnie rozbawił od Mateusza, który napisał, że taksówkarz zawsze dokonuje świetnych wyborów u dostawców różnych usług, na przykład prądu czy internetu. Taksówkarz najlepiej wie, jaką wybrać taryfę.

0: W ST2 cały czas trwa sezon na najlepsze polskie hity. Chłopcy z Placu Broni, kończy się sezon urlopowy, ale też zaczyna się sezon grzybowy. I taka ciekawostka z kolorowej gazety, która mi tutaj wpadła a propos grzybów. Na przykład, według pogańskich legend grzyby były dziećmi boga Peruna. Wierzono, że pojawiają się po burzy z piorunami. No, coś w tym jest. I uwaga, jeszcze jedna. W Polsce ludowej grzybobranie stało się pretekstem do pijackich wypraw w podmiejskie lasy. SK2. Wtedy chyba wracano z pełnymi koszami grzybów, no bo szukano ich na czworaka.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.

0: Adrenalina może podskoczyć w markecie dzisiaj, bo trwają wyprawy po wyprawki do szkolnej ławki, a w tej już siedzą, widzę, Dawid Kwiatkowski, ekipa męskiego grania i na końcu sali ich troje po 17 w SC2.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: I po reklamie.
0: Ostatni weekend wakacji. Jeżeli teraz jesteście w trasie, to można się zatrzymać, nawet wskazane wyprostować kości, zjeść hot doga, a potem jeszcze z dogiem tak na spacer wokół stacji.
10: Najlepsze polskie hity.
11: Polskie hity.
10: SK2.
0: W tej godzinie jak spuszczone ze smyczy. Kaśka Kowalska, Grzegorz Chyży, Mysłowic, a to Wiki Gabor i Kaja Kowalski. Witajcie w SC2.

SC2 Mysłowicowe, gitarowe, lekkie, letnie brzmienia na finał wakacji, ale mam świetną informację, bo w tym roku genialnie wypadają święta Bożego Narodzenia, kochani. Zaczynają się w czwartek Wigilia, w piątek pierwszy, w sobotę drugi dzień świąt i z tego powodu ten dzień trzeba odebrać. Jak człowiek dobrze zakombinuje, to zapowiada się fajny, długi, świąteczny weekend. Bez kombinowania z L4 nawet.

0: hipnotyzująca Kaśka Kowalska w SC2 i takie same dźwięki już za chwilę w naszym muzycznym
1: SK2 Wehikuł Czasu.
0: 1983, kochani, jest szkoła karate, tutaj lądujemy. Uczy w niej Franek Kimono, pierwszy polski raper, polski aktor Piotr Frączewski, który za ten hit dostał czarny pas. Dodatkowe zajęcia z karate przeprowadzi dla was mistrz uderzenia King Bruce Lee, karate mistrz w SC2.

0: bez końca. Bez końca dla was gramy tylko najlepsze polskie sztosy w ST2, to Oskar Cyms. No to jeszcze tutaj patrzę, bo do pracy trzeba będzie wrócić, o tym też przecież politycy już myślą. Ale tak politycy spędzili wakacje, tutaj kolorowa prasa napisała i uwaga. Anna Krupka opalała się w hiszpańskim słońcu. Poseł Konfederacji Sławomir Mentzen postawił na góry. Pan Mateusz Morawiecki wraz z żoną wypoczywał nad polskim morzem. Wiceminister Arkadiusz Myrcha na czas urlopu porzucił garnitur i krawat i w sportowe, wygodne ciuszki wskoczył, a polityk zwiedzał Włochy. Tutaj widzę poseł Krzysztof Szczucki. No, wiecie co? Jak tak patrzę, jak ci politycy spędzali te wakacje, to przydałaby się nam wszystkim chyba też jeszcze jedna taka partyjka, partia. SK2. Wakacyjnego odpoczynku od tego wszystkiego, co się za chwilę zacznie.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Słyszysz ten dźwięk? Market PSP Mrówka w Kamionce Wielkiej poleca myjki ciśnieniowe Stalco już od 299 zł. Odwiedź nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. PSP Mrówka, Kamionka Wielka, blisko ciebie.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Ubezpieczenie samochodu w banku?
15: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
16: Witaj szkoło! Spodnie, t-shirty, buty, bluza. A ty? Masz już swoją listę? Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu oficjalnie ogłasza powrót do szkoły. U nas znajdziesz wszystko, co masz zapisane na liście zakupów. No to jak? Plecak gotowy? A ty? Europa 2. Przygotuj się na rok szkolny z nami.
17: Chcesz tańczyć? 5 września No Limit Dance Academy w Nowym Sączu zaprasza na dzień otwarty.
18: Nowy nabór na nowy sezon. Taniec nowoczesny, hip-hop, breakdance, dancehall, high heels, zumba, yoga i zdrowy kręgosłup.
17: Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Bez ograniczeń wiekowych.
18: Szczegóły i zapisy na Facebooku.
17: 5 września, No Limit Dance Academy, Nowy Sącz, ulica Grodgera 5.
18: Dołącz do nas i tańcz bez limitów.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
21: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie

0: żyje w swoim rytmie. Pisana tylko z Rossmana.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
2: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
4: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
5: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
6: I po reklamie.

0: Autoglas Wymienia.
1: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas Wymienia.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.

poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia. Przemierzamy cały świat.

0: SK2 Nowy Sącz.
1: Forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow.

0: patrzą non stop. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,